ni 3:36 ndira ziri maje 3:36 ukurikira witwa Leverie ari kumwe natwe witwa Muzungu Nyange ari kumwe natwe 5 kuri kagenzi kako witwa Ernest witwa Avit witwa Jonas abose bari kumwe natwe Ijana anazita ndatuna kalimbo ka Mr. Nice Kibaripu.